0: Spe umjačina vecliha vanara meškanka. Sleta živet na čestu sedema živel džesač. Skorom prinje srpske kulturne brigade a tuta raje rolu te šnitko v našich pojstčach je na pošestčih.
1: Srpski rozvoz. Pojstče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Na wodu Slepjanskeje Wyższej Szule Jana Reoria nie oczekuje żadne słuszno prawniskie z Czechy. To obchodzi czera kultusowy minister Konrad Klemens na napraszowanie MDR. Reorbie prawie jedną, tak minister Jakobu znate, że buchu na szuli 15-letnym w projekcie eksternych pornografijskie fota pokazane, gdyż są za szulorio pod 16-letami zakazane. Niekocy starsi a lokalni politykario są się na to żadali, że ma sopad słuszno prawniskie w objednawacz. Dole Zakski Kultus kaj štež krajne zahrad za šulu a kupvanje lasup po prúvanju vod pokazati. V Zdžirje su čera nu Vukovansku stražu otevrili. S tým je netko zastaranje v nuzovom páče severne budešina lepe zaručene. Potrichy to vône gmene Radvo, Vulka Dúprava a Malešece. Vukovanska straža je dúrečne popisana a je pvačiva nimale 2 milióna euro. Zdžirjanska straža je prinja od cioch nuotvaru v budeskim okresu. Dalši mestni ste planovani kletu v Zejcach a 2028 na komje Vojarec. Mieszczanska rada we Wojerecach je na swoim czaroszym posiedzeniu ze znani weczinu przyrażku za cudzowy komputeru muzei Cetkom Szmoneva. Przychod muzea jest tym dale worożeny. Gajsz prajwyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. je nitko założbuła rada muzea praszana, gdyż je możno z pomocą pieniężnych daru trymne sredki zwieść moc mowa mieszczanska rada po letniej przestawce też o dalszy podpiery odwosować. Muzej je jižo leta dlho na pieniężne przyrażki pokazane. V Hudžbnej akademii Roda Koldec je 52 spevaku a spevarju prinje Serbske kulturne brigade od nedžele do čarovši útore na koru mnjive pobylo. Cidne dživachu intenzívne za oratori Vulkotna voda spera Hudžbnika Mirčina Veclicha. Je to druhé koru vlivo v tutim šulskim leče, za nje je vednistvo brigade přinatne privatne spichvanske sredki organizovalo. Prapremiera je za september v Budeske konje a v Liborecu planovana. V niedešej wagonuni v Zorelcu su započeli pancery produkovač. Pola brunjenského koncerna KNDS dživa tu kvilu cista niedešej sobudžovačere Alstom. Oni tvarja rube džile za pancery typa Boxer a Leopard 2, kaj štež pancerovanu kabinu za nakvadne auta. Šef koncerna Florian Hohenmarter prajčera zo niedre Zorelc jeničke mestne produkcije v Niemske, ale zo bez njeho nie by švo. Hač do konzleta chceča tam 100 dalších nedešich sobudžovačerov firma Alstom Schistajč. V starobie 8 a 80 let je začarovšim v Radvorju Hanna Dejova rodžena Bornčec zemrela. Ona by posledná žona celé radvorské osady, kotra škodeše všedne v srbskej katolskej národnej drastče. Nebo Hanna Dejova bu v staré celnice rodžena. Dalokož znáte, koži s tým ve Užice jenšišče 6 žonov všedne v srbskej katolskej drastče. A to one bichu, naše povestče, kiš nama kače tež na naše internetové strone a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza 18 stopňov.

Se smažnikom sme sa rožanovali s horcim smažnikom a dženca nitko prinio pražnika je to láskere kudnišo. Štojštre mnohim deretuje. Dženca prinio Julia potekim vosvečal v Žižinom pod mirovým dubom 40-letne vopstače kora Žižino a nimo toho dve dalši ročnice tam maja 155 let miruje dub a 625 let Žižino. A tomu zaspiva dženca od večera 6 tam srpski muski kor Delane. V hodžiju maja dženca tež spivne večer a to od večera 6 na farske vudce hodžiju. Ludowe nakładnictwo Domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną premieru dżęca po podniu na poszturioch do zarodki wiedy Radworju, a z rejdziszczu zaradowania z tej premiera nowe buki knihy do żywej przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty żywienie na krybecze, a Maria Koklina przedstaje potem nową edycję pomnia. Dyż so zela zelenia wulit do raja zelu a rostlin po takim dżęca popodnu na poszturioch na zarodzie wiedy we Radworju. Swiedzień zażnych neplu woswiedza sobotu na weselit statok u Kruszczycach z początkiem popodnu dwimaj. Zmija tam skakanski rut, samodziewane frytki, bozanku a bożynka, Syda, to je taka nuostka, a večer zahuža potom kruščanscy muzikanča. A netko prajme dobru noc znamenča Helena Brezan-Hedušce nedačini ze skupinu Kontakt. Večer džinci a štotci. A ja praju dobro ranko všem. Vítajče k nám. Rene zotu šicisče.

0: Jetzi, amodosni, wesela, so na wulke, na lietschne prosnine, amö, wusse war me prosninske weselosa, wuschi. Nedelo, swischitsche, no, swucharu naschim programme. A tutas gutkuje, nimalekai schleif, slitanischa, tam, jesch, joa, menuitze, wonerek, Christoph, psi rezeptzi. Wunmas dummer damnem touristom, ketro ruze, a wuschi, pone joa. Poskaimeras, na wuresk? Studre tamle pšet nimste.
1: Hej, prosu, kak možu vam pomač?
2: Dobre džen, takabo nara. Džena ta dava.
1: Što, prosu?
2: Ja sem prede svišao, zosče pšes mikrofon, oni kak je kabo nare rečao. Možu si tu neđe kupič?
1: He?
2: Na te nudle, zis ti kabo nara, juškun.
1: Hej, wieso, te tu zawiesz, ty iż niedrze dałaja. Ale nic pola me. To się wopak zrozumiał. Widzicie tu macz, kotraż tamle na wałce siedzi?
2: Oj, widziu.
1: Wona pyta swoje dziecko, a woni rykaja ze swojbnym menom carbonara.
2: Ach, tak. Nitko to zrozumiał. No, hej, wodajcie ja. Ja raz matę słyszu. No, na mnie uspicha przy pytaniu, no.
0: Nedzielu pojednaczeć, neskomczcze tuż rozwosa swyczyć, gdyż w usłamy poznińsku słucharu, cylenu, lusztnu a czerstwu.

Dżęca, bo da so serbski muski kordelany do Žižino, a to ma sledować su przyczynu. Dżęca woswiecza we Žižino minujcy pod mirowym dubom 40-letny wopstaczy tamniejszego kora. A nimo toho maja tam dalsze dwie rocznice 155 let mirowy dub a 620 let Žižino, a to mu zaspiewa pod ekim dżęca od wieczora 6-6 serbski muski kór Delany. Gdyż chodzi o maja dżęca spiewny wieczor, a to od wieczora 6-6 na tamniejszej fanskiej wódce. Dniowa ladania karity przy krawatowym puczu w Oklecach poswieci nitko sobotu 4 julia swoje 5-letnie wopstacze, a to chce z hostczymi przedomom ladanie przy zyleniszczach 5 Činič od Pupono Štúrioch zahúdži dojarska kapava Horjane a od večera 7. prevedže spevný kvartet po Štúrioch potom zjavnú probu. Vo čilne dere mieče so tam postaraja. Svedžen zážnych neplo vos večera sobotu na veselic statoku Kostčicach. Spočatk je Pupono 2 maj. Zmeja tam skakanský rod, samodživane fritky, Bozanku a Boženka, to je nuostka, ta tam tež seda a večer zahudža potom kruščanscy muzi kanča. Ludové nakladnictvo domovina přeprošuje zromadne ze serbským experimentkampusom Radvo na knižnú prezentáciu dženca na po štyrioch do zárodky vede Radvorju a to bude premiéra nové buky knihy Doživé přírodu. Šest čočin je na postaje.

0: Hotzota, na zajšom koncu tydzenia jest čivky zauostajwa, a to nic jenoš, napřikład na autodrohach, ale w osobete i Šlipsku, při tamnejších kolejach za tramwajki, Mateo.
1: Ja sam tam tej sobotu poponił przez miasto jeho z autom, a to sam sądziwał, że się tramwajki steja. No a kaj sme potom się sobu dostali, ja sa tam bitumen w kolejach rozpuścił, a kolej kwasi zamazał. Na to jest łopkat z tramwajkami cyle sypno, niczojac nie szło, no a czera jest zawod LVB prosu ludność o pomoc. Wiacery sta dobrowolni są pomali bitumen z koliu szkrabać, też nasi kolegoja MDA Sakskie są tam pobyli. Na Instagramie to na przykład też widzieć. Reportaża z Lipska, jak klucza z ruku dziewaja a pomhaja, żebych u tramajki tak spieszne, każ można za so jeczmoli. A na internetowej stronie LVB informuje, kotre linie za so popuczu su, a dzie jeszcze troszku trebaja.

0: Orange so.
1: Tutte Magenta, Christian Klausen, Spanschitz, Kukua.
2: Lubipschi posłuchaki, lubipschi posłuchajo. Nydom słyszycie powieszcze. Zonicze nowoszcze z bliska a daloka. Dostanecie informacje o polityce w niemskiej a drugich krajach. Zawieszcze budzie też wojna tema. Wojna po wojnie są naswiecze naszkara. Niemale co chriec. Wojna po wojnie są wiedzie. Bohuże pak so wokomiknie wo wiele wiace wojną zapocznu, hać so skunča. A ja sym tak biesmocne. Moje słowa nie budu ani jeničkoho prezidenta, wojnskoho ministra abo generala starać, minje hišče ponuč nešto zminič. Niech pak zapocznu při sebi. Vy svoje wokolinie môžu so vo mir a pokoj starać. Vy svojbe, vy vosadže, veuse, nadžele. Krasna modlitva mora mi pomhač započina ze svovami. Knieže, z čin se zemlje nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernost čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvele roža. Zabuch nádžiu zbudžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Tolle Prei Christian Klausen, Spanschitz, Kukua. Well, nadauko, damnische, farskie, vikarie. A tute jeho a tež dalsche nabožne svoa a nabožne usvonja namakače tež v internetche a v naše app MDR Serbia.

0: Zabski Mojinski Oktet, do bische wosom hojin piatnacz. Loni, jesu nimske wosse bewele lisa palju, wotem pisa nimska poeschtua agentura Mateo.
1: A novinario informuja, so wuczynia cuku na przestrzeń wiercać 26 hektaro, gaż woni pisa odpowieduje to wulkost czy kupę nordane. Przedłyszym też wulkowojn tupala nas w Zakske Goriske Hajdze. Spoczat kjulia 2025 jeso jara na cuku no liczbu uskutkuwał, jenicz se tu jeso lies na 1867 hektaro. Darach spalio. Liczba wojniu leżysze pola 1157 a z tym we przerysku zajszych lit od 1910 do 2024 bychu to we przerysku stajnie 1100 a 2030 wojniu.

Dodolna kwadnistwo domowina przeprosuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżnu prezentaciju dżęca popodniu na poszturioch do zarodki wiedy w Radworiu. A sredziszczu z tej premiera nowej buki knihi do żywej przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty pod mostom Živiny na Krybeče a Maria Koklina predstaj potom nú edíciu Pomia, duž so zela zelenia vúlit do raja zelu a rostlinu potajkým dženca od napu štyrioch na zarodže viede ve Radvorju. Ve hodžiu zmeja dženca spivne večo od 6.6 na Farskej vúdce. A dženca vosvieča žiđinom pod mirovým dubom 40-letne vopstače kora tamnišeho. A to přijedže dženca srbske muske kor delane do žiđinoho a to kečbu oni zaspevaja od večera 7. Nic od 6, ale od večera 7. To možete potekim si ľubiť štač tež spiewy serbsko-musko-kora Dylane. Dniowa ladarnia Karity przy krawatowym puczu w Oklicach woswieci sobotu swoje 5-letne wopstacze, a to lechce romadze z hostczymi przed domom ladarnie czynić, a to wod popona sztyrioch. To zahudzi dujarska kapała Horjany, a wod 19 godzin przewidzi spiewny kwartet po sztyrioch potom zjawnu probu. A svedžen zážnych neplo, vo svedča sobotu na veselic statoku Krusčicach, spočat je popodňu 2. maj.

Ja, anjeżeli aż przyobrażamy się aktualnym temam, gdy zaznacz przedna serska sztuczka z tytułem Sepada, to kulasz się tak jaselimy, aż se skończnie pada. Serski repa stoi se tak jaseli jomu totujo, gaż swoju duszu nam szyknem totujo.

0: Царське шульське товариство «Жива тухелю» на нових матеріалях за жішення аготи, то є проєкт «Собу», проєкт обшимівачі писалства, пеш «Собу» на дорода койство укнення рецы, цин «Собу» а угоди «Собу» активні обшиміша. Зі «Собу» а уживай в'єле ракость праксе близьких матеріалів. Іщі пак мусуша з Чернобиш весим нащо angażowanych sobustatkujących żywatuchylu jeszcze na tym digitalnym projekcie, w okognuszu przespytują webstronu na jej funkcjonalność, nowe materialie se zestajają a obżywają. Projekt nawiedują Mila Zachariasowa, parażowarka za Witaj Wetkubarki a Wetkubario.
1: Material gierzy się za szyknych, kiedy się używasz serskurec w wszelkich sytuacjach, trzeba ju za to narażenie ze zjadnurymi obrotami albo sadami. Za wytkubwarje, a wytkubwarki w życzeniach albo hotach. Takie jo można za zajmowanych stajeszy. Gaż projekt był przystupny, pen może się szykno po życzeniu downloadować. Perucenia są tak przygotowane, aż mogą się net używać w praksy. Namakajoś tam wiele impulsu, na przykład czojenka, spiły, agronka. Wesepna lepszyna projekta są zukowe nagrawania. Powiedane teksty, gronka, spiły, daje byś przykład, a takie pomoc.
0: 8. Oktobra, gdy już gotowy byś, a webstrona se z jawności prezentowałaś ulicy Zachariasowa.
1: My pobytujemy pen niepewnie przedność w serskim internacie, a pierwsze w Rzeszoni Wila Kontabund skończyło, jak możesz ten webbok używać, sam uprobować, a aktywnie takie sobą cenisz. Witane są wytkubwarje, starsze a drugie zajmce.
0: www.sobu.info jo link k webstronie wet oktobra namakajosho tampen material za aktivne navožovanie dolnosarskej rece v Žišuniach, Hortach abo doma. S vetvarením přístupa za zajmcu neopake daunovšči kojens teke pezdži išti dali živaju na projekše a uživaju dalšne material.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Vet vičego se zahopio fuen seminar pla frizo. V Hošebosu předavaju uknikojske jestne kortki a ferie pšinjasu tvarske živa na drogach našego ustčevanskega obcerka. Že dokradnje tvarje slyšeš o ninto v našich aktualnych povestčach při mikrofonie Jodiana Šicova. Dobre žin. V tvičego do Nižele vedmijo se seminar FUEN Federalistiske Unije Europskich Menšinu za menšine bžes mašenego kraja v Levarden v Nižozemske, pla zapadnych frizo. Mjazo obšelnikami su ladinarje pomaki turkojske aroma. Za Serbo jo prezidium domovine delegirovao zastupnego predsedarja Hartmuta Leibnera a dva dalšne v sobie. Gwona tema jo digitalna widobnost menšinowych rezo. Przedstajiszkje projekte kęć menšinowe rece digitalnie używaju, a wesebnie projekte młodych ludzi kęć swoju rec w digitalnym rumie rozszerjaju. Pla kotbusverkehr se žinza zachopio przedawanie uknikojskich lietnych jestnych kortku. Firma pšose voto jestnicki jesno kupiš, dokulaš stupa cakajnski cas, šim bliže pšižo nowe šulske lieto. Uknikojske jestnicki dajo janove centrum je pši mestčajnske promenaže. A teke uknjence mogu ninto južo nowe tikete kupiš. Ved 3. augusta dostanu uknjence za svoj Deutschland-ticket, pšipfašonk za ukupvanje a supen za 1,4 euro v cewe nimske duce. Jaden tyžin hyšči pön se zachopiju ferie a s tym tvarske živa na drogach šuži v našom

0: Dezembra muss es tam Chauffeure nastajischne obkranicowania a zastajania drogi. Przewod zapitnu wördu tam obnowiju a powierch drogi. Peszkarje a kolasowarje pak nadale przejdu. Czeski gościnc w Gowinku jo nadale zesmira gogolog dojśpisz. W przyducym naleśu ksierteke chodniki a kolasowarskie drogi w Gowinku obnowisz, aż mogu ukniki tu nowu cekonu szulu okresa sprywia Nysa lepi dojśpisz.
1: Jadro.
0: Dważostrza gradu a deszczowate żynca okowo chorzybuza. Hyści aż do wiczego burza mokrzy w Dolnej Łużycy, wicze pak już zase szopwy ze 6 a 20 gradami, a po żielu zase wiecy swyncom. Tak u gorco tu ako gano pak neonepewy wotwiżesz pitk podobnie przy 3 a 20 gradach, ku końcu tyżynia zase sucho.

0: Abschied telefonie, mam nin to redaktorku naszego serskiego tygodnika Nowetsasnik, a to jo Jill Francis Kettlitzoitz. Jill, dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: Jo, maszo ten raz nikaki fokus na jednu temu, aber nikaku gewonu temu na prednym boce.
1: Also gabe by nie gronili na prednym boce, bo ja groniła jo, my mamy fokusowe boki, a wiecie jako jan, takie tematiske boki. No to zunime rad, ne, aż jo jaden artikel cewe bok, aber wiecie artiklu kjadnej temie per cewem boku. A takie netzo sme mogli ten raz teke za serednie ugotować. Jaden cewe bok, nuci konie w tom udaszu se przyobrosio Festivalo ju Dudako, ako jo se wytmeo we slepem. Tam jo duce był nasz pilny reporter host Adam, a z wielimi rednymi fotami, a wielimi informacjami teke kustawis nam tego festivala. Se myslim jo to krzasny bok. A jo, na boce, ako jo tomu naprzesiło, jo gwona tema literatura, ale weto to pičku pasujo k dudam, dokulaž ako su se predstavili nove knjigve z Malego Rida Serskiego Instituta, su teke zaklincali dude, a to godla jo to tam teke pičku tema. Ja sam pödla bila tam sledne tyžin v Serskom domje, a to jo na literarnem boce ten gwona artikel, až su se take knjigve v živem dialogu im materiellen Kulturen im Derbst wird schätzt der Jili. Ja, es nach hat Pitschku komplikowane alle Ticke wegen seine to a druge Witze k Literaturje supertakem pödla. A ja bekschewa Ticke sein chlisch as ma mit tenras as thematisch bock k Themie Psiroda a obswet to just leische zas ne ja bewo a wiaselim se as nen do ja to serajiwo. Mi as drugim se schätzt der Jote Göjeńska roślina tego leta, a zelenina tego leta.
0: Nie to nie, co my przerażisz? Która roślina to jo, albo co my to już przerażisz? Czy...
1: Tu göjasku roślinu, albo tu zeleninu.
0: Co jadno? Jadno? Na nie mieni jadno.
1: Also ta roślina, zgaś to serski gronim ten jadno, albo drugi znaś nie wie, co to jo. To jo uchacowy bob.
0: O, oh, okej. Okay. Pen możemy gadać albo gledać do knigwo. Nintoka przybliżyju se ferie szulskie, leto se zakończyju. Przyjdącym tygodniu dostanu kniki. Opis mas nasz masza, ktoś tym temam nieco w tym nowym urasiu?
1: No ja se wie, niektóre są już o swoje opisma krytnuli, a to są te ukniki a uknice, które są uchodzili Dolnoserskie Gymnazjum. Nasza pomocna sobożyła siarka Lucy Leuchenoitz joga teke miaze abiturientkami tego letnika, a wena jo przynosk nam librowała. Tam masz dwie fosze, a to jo przynosk net na prednym boce, doglasz to jo redna tema. Wiele glugi se wie życzymy tym absolwentkam a absolwentam, któreś se nento daju wędosweta, a se nażyjamy aż ten jadna, albo ta jadna wystanio na niekaki patomu serskemu zwerne.
0: Na kuźdy pat, na szteke ta Lucy.
1: Bona! To se myslím na kuštepad.
0: Co my ještě něco uzvignuš, abo co my až te přísluchary a přísluchárky nento gledajú do nového udaša abo do interneta?
1: To my guvení cíniš, jo, gaž my rozsi ještě něco přeražíš, pen by ja ještě rada přeražila, až dajo nové škatové kerty, grotkojské kerty, takéž speciálne, s nimi my rož škatkráš, ale také například mamou. A v tom novém grášu sú také, alebo stejt, dve serské motívie pödla. To všetko jo se stalo v rámiku zariadovaniu ku jubileju miesta Groda a ten přínos k tomu jo za nás napísal jo Šmitjen.
0: To jo také nieco veľký redného a zajímného, až my to vyžijeme v novom udašu. Jo, učobný žík, to jo veľa tému zase jaselíme se napísané Noe Zasnik, a při telefonie jo bola redaktorka Jill Francis Kettlitzoitz. Žicem ešte rednú sriodu.
1: To žicem také. Ďakujem sa. Bežem je.

Na końcu tygodnia są zoriaki obżelniki intensywnego kursa dolnośląskiej rycy zwiesili deszcznie swój zakończeński rycny zwierzeń. Żyńca zabieramy się naszym aktualnym przynosku z tym, jak pejżo finansjalnie nie dodali z tożtym projektom. Dolnośląski sarski projekt wam przedstawiamy, któryż przygotują sarskie szulskie towarzystwo. Żyńca wiatoria wam kazane do Chmielowa, tam wytworzył filmowe noce pod gołym Nibiom wird nas gönjoscho jużo to a droge wo filmach a filmariach, ktere stem zinza predne raz präsentiru ju a peglitnio me teke üsti do nubiego udascha naszego serskiego tyženika Nube Casnek.

Žinca jo tak daleko, šikne ljubovarje filmu mogo se jaseliš, filmove noce pet gołem nebjom se žinca vetvorijo v hrše buzu Chmielovje, a to s vesebnim vjacorom, kterž sluša filmovemu dorostoju, garneje a dojneje vužece. Po čih letach přestakuje jo vena za sec letk ta vužeska filmova přegledka. Mode lajske filmarki a filmarje su dijali svoje živa zapedaš, mja se drugim pohradaju ze zvega Komorova Kamenca a Hršobuza pedla su teke filme ze serskimi temami. V jadnom ustupujo Čeka Zorbi, kterž přespytujo, co dajo okovo Kamenca a teke ve Kamencu serskego. Dalšne zabera se na luštne part ze serskim publicistom a jaden ulicujo šake vo serski sve dojne Vužice. Z tych dogromady dwa a trzyżaszcza filmu Žinca Nikota reprezentują. Fachowa jury najlepsze mytują, gwone myto dostanie 700 euro. Na filmowe premiere możesz się po takim jaselisz, a na to aż możesz osobu rozsłużyć, który film dobytnio publikumowe myto. Kinowe noce pod gołym niebiom zachopiły się Žinca wiatr zegar 60 na namiestnie Anoszta Muki w Hrszebuzu Chmielowie zastąpił darmo.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Vičego se zahopio fuen seminar pla Friso. V Hošebosu předavaju uknikojske jestne kortki a ferie pšinjasu tvarske živa na drogach našego ustčevanskega obcerka. Žo dokradnje tvarje svišešo ninto v našich aktualnych povestčach při mikrofonie Jodiana Šecova. Dobre žin. V Tvičego do Nižele vedmijo se seminar FUEN Federalistiske Unije Europskich Menšinu za menšine bžes mašanego kraja v Levarden v Nižozemske, pla zapadnych Friso. Mjazo obšelnikami su ladinarje, pomaki, turkojske aroma. Za Serbo jo prezidium domovine delegiroval zastupnego predsedarja Hartmuta Leibnera a dva dalšne v sobje. Gwona tema jo digitalna widobnosć mienšinowych rezu. Przedstajisch kšie projekte kęć mienšinowe rece digitalnie używaju, a wysybnie projekte młodych luzi kęć swoju rec w digitalnym rumie rozszerjaju. Pla kotbusverkehrse żinca zachopio przedawanie uknikojskich lietnych jestnych kortku. Firma przosy woto jestnicki jestno kupisz, dokulasz stupa cakański cas, szim bliżej przyjo nowe szulskie lieto. Uknikojskie jestnicki dajo janowe centrum je przy mieszczańskiej promenaże. A teke uknieńce mogu ninto jużo nowe tikety kupisz. Wet prednego augusta dostanu uknieńce za swój Deutschland-ticket, przy pfaszonk za ukupwanie, a supen za jadna pstorzasze euro w cewe nimskie duce. Jeden tydzień hyszczy pęce zachopił ferie, a z tym twarskie żywa na drogach szuży w naszym ustrzewańskim obcerku. W Czubcu obnowił w 13 julia przejezd przez miasto. Twarskie żywa trają niekotare miasece, dają krajny zawod za drogi kwieści. Kanale a rory mają się obnowić, a potem cała krajna droga styri astyżasca, tak aż musi drogu dosponnie zastajisz. Wesebnie nakładne auta budu w czasu obgranicowaniu obwiedowane do smiera nowa niwa. A teke w Gołynku obnowiju tu centralnu wesnu drogu do smiera Gokojc, a to teke w 13 julia. Aż do decembra musi se tam szoföre nastajisz na obgranicowania a zastajania drogi. Przewod zapitnu wodu tam obnowiju, a powierzch drogi. Pieszkarje a kolasowarje pak nadale przejdu. Czeski gościnc w Gołynku jo nadale ze smiera Gogolok dojśpisz. We przyducem naleśu ksieteke chodniki a kolasowarskie drogi w Gołynku obnowisz, aż mogu ukniki tu nowu cekonu szulu okresa sprywia Nysa lepiej dojśpisz.
0: Jadro.
1: 20 gradu a deszczowate żynca okowo Hošebosa. Hyszczy aż do Vičego bużo mokrze w Dolnej Łużycy, Viče pak już zase szopwy ze 6 a 20 gradami, a po żielu zase wiecej swyncom. Tak u gorco tu ako gano pak neonepewie wotwiżesz pitk podobnie przy 3 a 20 gradach, ku końcu tyżynia zase sucho.

0: Abschied telefonieren mit unserem Redaktor und unserem Gast, Herzgeber Töjenika Novetsasnik, und unserem Jill Francis Kettlitzholz. Jill, dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: Ja, Marsha, ten raz nikaki Fokus na jedno Thema, aber nikaku gewohnu Thema na prednem Botze.
1: Also gab es nie gronili na prednem Botze, bo ja groniła jo, my mamy fokusowe boki, a wiecie ako jan, takie tematiske boki. No to zunime rad, ne, aż jo jaden artikel cewe bok, aber wiecie artiklu kjadnej temie per cewem boku. A takie netzo sme mögeli ten raz teke za serednie ugotowaś, jaden cewe bok, nuci konie, we tam udaś.

0: Tu se psi obroshio festivalo ju dudako akoyo se vet meo ves lepem tam ja duze bil na spielne reporter host adam a vieli mi redne mi fota mi a vieli mi informatsia mi teke kustavis nam togo festivala se myslim jo to kshasne bok a jo na bot akoyo tomu napšeshiwo Jo gwona tema literatura, ale weto to pičku pasujo, kdudam, dokulaš ako su se predstajili nov knjigvy z Malego Reda Serskiego Instituta, su teke zaklincali dude, a to godla jo to tam teke pičku tema, ja sam pödla była tam sledne tyžin v Serskom domje, a to jo na literarnym boce ten gwona artikel až suse take knjigvy v živem dialogu im materiellen Kulturen im Derbstwerb schätzt da Jeli. Ja, es ist nachher doch ein bisschen komplikowaner, alle Tecke wegen seiner to a druge Wetze ke Literaturje zu Pötakem Pödla. Ja, bei Gschewa Tecke seim chelisch, asch ma mit Henras sase thematisch gibbock ku Temje Pschiroda a Obswet, to just leiche zahsne ja bewo, a wiaselim se asch nendo ja to se raživo. Mia se drugim se schätzt da Jeli Göjenska roslina tego leta, a zelenina tego leta.
1: Nie do nią, co my przerażisz? Która roślina to jo, albo co my to już przerażisz? Czy...
0: Tu göjasku roslinu, albo tu zeleninu.
1: Co jadno? Jadno? Na nie mieni jadno.
0: Also ta roslina, so gaszczoserski gronim ten jadno, albo drugi znaś nie wie, co to jo. To jo uchacowy bob.
1: O, okej. Okay. Pen możemy gadać albo gledać do knigwo. Nintoka przybliżują się ferie szulskie, leto se zakończują. Przyjdą w tym tygodniu dostaną kniki. Opis masz nasz maszo, kto z tym temam nieco w tym nowym urasiu?
0: No ja se wie, niektóre są już swoje opisma krytnuli, a to są te uchniki a uchnice, które są uchajżili Dolnoserski gimnazjum. Nasza pomocna sobożyła szerka Lucy Leuchenoyc joga teke miaze abiturientkami tego letnika, a wena jo przynosk nam librowała tam maszo dwie fosze, a to jo przynosk net na prednym boce, dokolaż to jo redna tema. Wiele glugi se wie życzymy tym absolwentkam a absolwentam, któreś se nento daju wendosweta, a se nażyjamy aż ten jadna, bo ta jadna wystanio na niekaki patomu serskemu zwerne.
1: Na kuźdy pat, na szteke ta Lucy.
0: Wena! To se myslím na kuštepad.
1: Co my ešte nieco uzvignúš, alebo co my ešte přísluchári a přísluchárky nento gledajú do nového udaša alebo do interneta?
0: To my guvení cíniš, jo, gaž my rozsú ešte nieco přeražíš, pön by ja ešte rada přeražíva, až dajú nové škatové kerty, grotkojské kerty, takéž speciálne, s nimi môžeš škötkráš, ale také napríklad mamou, A v tom novém grášu sú také, alebo stejt, dve serské motívie pödla. To všetko jo se stalo v rámiku zariadovaniu ku jubilejoju miesta Groda a ten přínos k tomu jo za nás napísal Jost Šmitjen.
1: To jo také nieco veľký redniko a zajemniko, až my to vyžíme v novom udašu. Jo, učobný žík, to jo veľa tému zase jaselíme se napísané Noe Zasnik a při telefoně je byla redaktorka Jill Francis Ketlicoc. Žicem ještě rednu srjodu.
0: To žicem také. Děkujem se. Vežem je.